pogledy i porazy. Słodkie tajniki. Pogledy i porazy. Słodkie tajniki.

Obiadę wypora dżyn. Słodkie tajne tłum. Obiadę wypora dżyn. Słodkie tajne tłum.

Pronto, bla, ne, bla, la, ne, la, me, no, po. Llega, llega, llega. Pari, fali, gagele. Mogote, kwa, ma, bro, jele, ma, tu, mango. Nkata, kwa, ma, ya, kula, ya, ini, sura, balola.